szkala mnie jednak gdzieś na to kiosku. Szykala mi golubcinku, graj mi graj. Biloli byli woli po papierosku, nebo biloli woli i raczej czaj. Jaszku ja mam najradziej i tu drzewo skupy pada, tak nie pije.